0: konangai se suffit.
1: Et kachaka, mama lobaka soki bolingo ye loko ofili. Et ipo moto akoka kosomba yango te. Boni yo sanza na komi koluka yo na torche. Tolo pamba pe folo.